0: Siadą w drugu.
1: Do anal.
0: I przemogu.
1: Next door.
0: My cheeky. Slacky.
1: Deep, dark, fantasy.
0: Ale nie ma szyi.
1: Latex gloves.
0: Ale to był barbariki. Jaki tam.
1: Fisting.
0: Anal. Panariki. Ale nie ma szyi.
1: Latex gloves.
0: Bondage sex.
1: Finger in ass.
2: Suction.
1: Ass.
3: Spanking.
1: Deep, dark fantasy. Latex glove. Fisting.
2: D-anal.
1: Latex glove. Fisting.
0: Kto umieje?
1: Do anal.
0: Kto nie umieje?
1: Fisting.
0: Prosto tak na dół.
1: Fisting.
0: Prosto tak, żeby
1: $300
0: dostać, nadal stać.
2: Boss in this gym.
1: Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
1: Latex glove.
2: Suck some dick.
1: Dark fantasy. Latex glove.

0: Swallow my cum.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Jest to barbar barbaryki. Lekki.
0: 300 bar.
1: Oto za teraz.
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Jest to barbaryki.
0: Next door.
1: Pańczyki. Słodki.
0: Swallow my cum.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Jest to barbar barbaryki. Lekki.
2: Rip the skin.
1: Oto za teraz.
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Jest to.
0: Latex.